0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

listen to falls to the floor.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Grunge.

0: Teichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

dnia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Ekman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16.

MFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Thank you. Thanks for coming. Thank you.
1: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: przykład.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Schumann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terzlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Łobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF Grunge.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: O 19:00, a to wydanie faktów mają dla nas Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy gorąco. Na początek ponownie Lipsk i tragedia w centrum tego niemieckiego miasta.
3: Kierowca wjechał w tłum, dwie osoby nie żyją. Za chwilę podamy aktualne fakty.
2: Nowa konstytucja, jeśli tak, to kiedy?
3: Posłuchajcie opinii posła PiS Krzysztofa Szczuckiego.
2: W piłkarskiej ekstraklasie dziś bój w drugiej połowie tabeli.
3: Spotkanie Radomiaka i Lechii Gdańsk. Dwie osoby nie żyją, a 20 zostało poszkodowane, gdy samochód osobowy wjechał w pieszych spacerujących centrum Lipska w Niemczech.
2: Saksońska policja informuje, że sprawca został zatrzymany.
3: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zbiera informacje na temat tej tragedii.
2: Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: Co do tej pory ustalili niemieccy funkcjonariusze?
4: Osobowy Volkswagen Taygo zjechał z Augustusplatz w strefę ruchu pieszego na Grimmaische Strasse. To ścisłe centrum Lipska. Według świadków poruszał się z dużą prędkością, taranując przechodniów. Następnie uciekł. Pierwsze komunikaty mówiły o 20 osobach poszkodowanych. Na miejsce przyjechało około 40 strażaków i tylu ratowników medycznych. Służby wykorzystują też śmigłowce pogotowia ratunkowego. Funkcjonariusze przekazali właśnie, że udało się zatrzymać i samochód, i kierowcę, który wjeżdżał w ludzi. Nie stanowi już zagrożenia, tak głosi policyjny komunikat. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że podczas zatrzymania mężczyzna, jak to ujęto, miał wykazywać oznaki niestabilności psychicznej. Centrum Lipska jest w tej chwili otoczone przez policjantów. Odgrodzili miejsce zdarzenia. W centrum zamknięte są sklepy. Na razie nie ma komunikatów dotyczących charakteru tego zdarzenia, choć część niemieckich mediów mówi o możliwym ataku terrorystycznym.
3: Nowa konstytucja powinna obowiązywać po zakończeniu kadencji prezydenta, ale jestem gotów wspierać go w debacie wokół zmian ustawy zasadniczej.
2: Tak mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
3: Z nami jest prowadzący rozmowę Grzegorz Sroczyński.
2: Dobry wieczór, witajcie. Grzegorzu.
4: Dobry wieczór.
2: Co jeszcze mówił w tej sprawie twój gość?
5: Pomysł PiSu to cała władza w ręce prezydenta. Tak to można podsumować. Szczucki, z zawodu prawnik, jest autorem głównych pomysłów konstytucyjnych, które krążą teraz w kancelarii prezydenta i w PiSie. W zeszłym roku wydał książkę o zmianie konstytucji. Szczucki proponuje na przykład, by liczbę posłów zmniejszyć do 230 o połowę i dać prezydentowi raz w roku prawo rozwiązywania Sejmu. Po co to rozwiązywanie Sejmu?
6: Po to, żeby dyscyplinować Sejm, po to, żeby chronić prace parlamentarne przed obstrukcją parlamentarną, po to, żeby Sejm wywiązywał się ze swoich obowiązków, jak chociażby powołanie sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, po to, żeby marszałek nie stosował niezgodnego z konstytucją weta marszałkowskiego.
5: Poza tym prezydent sam powoływałby rząd, właściwie bez udziału Sejmu, wyznaczałby premiera i ministrów i mógłby w sprawach bezpieczeństwa i obrony rządzić dekretami. I pewnie w tę stronę pójdzie nowa Rada Nowej Konstytucji, którą wczoraj powołał prezydent Nawrocki. Czy coś z tej nowej konstytucji będzie? No niekoniecznie, bo druga strona sporu politycznego absolutnie nie chce w tej Radzie uczestniczyć.
3: A cała rozmowa jest na rmf24.pl. Jedna osoba została ranna w wypadku w Nekli w Wielkopolsce.
2: Na krajowej drodze numer 92 między Kostrzynem a Wrześnią zderzyły się auto osobowe i ciężarówka.
3: W kierunku Wrześni zablokowany jest jeden pas ruchu.
7: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: Trwa 31. kolejka piłkarskiej ekstraklasy.
3: Do końca rozgrywek już niedaleko. Rozpoczyna się spotkanie Radomiaka i Lechii Gdańsk.
2: A my łączymy się z redakcją sportową RMF FM i witamy Cezarego Dziwiszka.
3: Dzień dobry. Czarku, jakie znaczenie ma ten mecz dla ligowej tabeli? No,
8: jak to w ekstraklasie, oczywiście ogromne. Obie wciąż walczą drużynę o utrzymanie. Bliżej jest Radomiak, jeśli dzisiaj pokona Lechię, awansuje na wysokie 8. miejsce i będzie praktycznie pewny pozostania w lidze na kolejny rok. Gdańszczanie są w gorszej sytuacji. Po większości meczów tej kolejki wylądowali na pozycji 15, czyli tuż nad strefą spadkową, ale wiemy, jak spłaszczona jest w tym sezonie tabela. Wystarczy więc, że Lechia wygra w Radomiu i może awansować nawet o 7 miejsc po 3 minutach w Radomiu 0-0.
2: No, liczymy na bramki. Już za niespełna godzinę pierwsze dzisiaj wieczorne fakty sportowe.
3: Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Takie pytanie się samo nasuwa, jak przedłużyć sobie majówkę?
10: A, to trzeba zapytać Mateusza, ja bym go zapytała. To...

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawiają Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór. Iran strzela w kierunku amerykańskich statków.
3: Stany Zjednoczone zaprzeczają, że ich jednostki zostały trafione.
2: Za to przyznają się do odpowiedzi na atak.
3: Topr podsumował majówkę.
2: Sporo było pracy.
3: Dziś nieoficjalne święto wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen.
2: Dlaczego akurat to 4 maja?
3: A w faktach sportowych Ekstraklasa.
2: Starcie Radomiaka i Lechii Gdańsk.
3: Iran zaatakował amerykańskie okręty oraz statki handlowe, a w odpowiedzi siły USA zatopiły 6 łodzi szturmowych należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
2: Taką informację przekazał szef dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych, admirał Brad Cooper.
3: Wcześniej Amerykanie zaprzeczyli, by ich jednostki zostały trafione przez irańskie rakiety.
2: Siły USA podkreślają jednocześnie, że z powodzeniem prowadzą swoją nową akcję Projekt Wolność w cieśninie Ormus.
3: O szczegółach waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry, Amerykanie informują, że przez Ormus przepłynęły 2 statki handlowe, które są pod amerykańską banderą, a wkrótce siły USA mają udzielić wsparcia kolejnym jednostkom. Iran ostrzega, że działania Stanów Zjednoczonych spotkają się z odpowiedzią. Już irańska propaganda podała informację o uderzeniu w amerykańskie okręty. Dowództwo centralne USA zaprzeczyło informacji podanej przez irańskie media, jakoby marynarka wojenna Iranu trafiła 2 pociskami amerykański okręt wojenny. Żaden amerykański okręt nie został trafiony, przekazało dowództwo. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni na Ukrainie w związku z Dniem Zwycięstwa.
3: Taką informację przekazała agencja Reutera, cytując rosyjskie agencje. Ma ona obowiązywać od 8 do 9 maja.
2: Do tej decyzji nie odniosły się na razie władze Ukrainy.
5: Poznaj fakty.
2: Majówka krótka, ale dla ratowników Topr wyjątkowo intensywna.
3: Przez 3 dni uratowali w sumie 22 osoby.
6: Mieliśmy sporo pracy, szczególnie w piątek i w sobotę. Turyści mieli problemy, pomimo tego, że pisaliśmy, ostrzegaliśmy, że w wyższych partiach te warunki są typowo zimowe. No ale mimo to mieliśmy sporo działań przy ewakuowaniu turystów, którzy nie do końca byli przygotowani na te warunki zimowe i gdzieś tam utknęli. Na szczęście się to kończyło z reguły po prostu ewakuacją z trudnych miejsc, a nie kończyło się upadkami.
2: Zwrócił uwagę ratownik dyżurny Topr Grzegorz Kubicki.
3: Na szczęście pogoda pozwalała też na korzystanie ze śmigłowca. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen.
2: Data na stałe wpisała się do kalendarza miłośników sagi stworzonej przez George'a Lucasa i nie jest ona przypadkowa.
7: Ten 4 maja jest też tak związane po angielsku pozdrowienie May the Force be with you. Można nawiązać do May the Fourth, czyli maj 4 jako ten zapis amerykańskiej daty.
8: Czyli niech 4 maja będzie z tobą.
7: Zdecydowanie.
8: Co jest takiego w tych Gwiezdnych Wojnach, że tak się nimi interesuje?
9: Oryginalna trylogia to jest generalnie taka zwyczajna, w teorii prosta historia walki dobra ze złem, ale gdzieś dodali do niej te takie wszystkie fajne, kosmiczne elementy. No to jest taka ta piękna space opera z tą magiczną mocą. Mamy tutaj złego Dartha Vadera i mi się wydaje, że to po prostu jakoś tak do mnie przemówiło tą, nie wiem, całościowo tą historią, a im dalej, tym jest tego coraz więcej.
3: Z Wiktorią i Grzegorzem, fanami Gwiezdnych Wojen, rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Będzie więcej. Moc faktów w RMF FM już za godzinę.
3: A zaprasza Anna Wachowska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso. Producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Piłkarska Ekstraklasa na początek pierwszych wieczornych faktów sportowych.
3: Zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Dobry wieczór. Pierwsza połowa za nami. Radomiak prowadzi z Lechią Gdańsk 2-0 po 2 golach Abdulla Tapsoby, kandydata na bohatera Radomia. Ale od 36 minuty Radomiak gra w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Jeremiego Blasco za faul. Zobaczymy zatem, co będzie w drugiej połowie. O awans do Ekstraklasy walczy w pierwszej lidze Polonia Warszawa, ale pod koniec meczu przegrywa z imienniczką z Bytomia 2-3. Trwa doliczony czas. W Premier League fatalna seria Chelsea również trwa. The Blues przegrali 6 mecz ligowy z rzędu, tym razem z Nottingham Forest 1-3 i oddalają się od awansu do europejskich pucharów. Za niespełna godzinę Manchester City rozpocznie z Evertonem majowy maraton spotkań. Zagra ich 6 w ciągu 20 dni, co nie przeszkadza trenerowi. Wolałbym jeszcze grać po finał Ligi Mistrzów. Wygrywaliśmy już po trójne, po czwórne korony i zawsze był gęsty terminarz. Zawsze może być pod tym względem lepiej, ale dostosujemy się do tego. Mecz po meczu. Zapowiada Pep Guardiola. Przez kontuzję straciłem wiele turniejów w tym sezonie, mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim nasz tenisista Kamil Majchrzak.
12: Monte Carlo, Monachium, Madryt, Rzym to są 3000 i 500, gdzie w każdym byłem w turnieju głównym, w każdym można było powalczyć o dobry rezultat, natomiast no, to już było i się nie odstanie, już jestem skoncentrowany na rehabilitacji.
11: Kamila w turze nie ma od miesiąca, chce wrócić do gry w turnieju w Hamburgu, który zaczyna się w połowie maja. W najnowszym notowaniu rankingu ATP Majchrzak zajmuje 76. miejsce, Hubert Hurkacz 53. Wśród pań Iga Świątek jest trzecią rakietą świata, w okolicach 50. lokaty Magdalena Fręch i Magdalinet, a w meczu pierwszej ligi dwóch Polonii Polonia Bytom wygrała 3-2 z Polonią Warszawa.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Poblista prozy, powrót Madonny w idealnym.
0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
13: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
14: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
15: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
16: Michał Zieliński,
17: Bogdan Zalewski,
18: Marcin Jędrych
19: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM przedstawia Anna Wachowska. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Tragedia w Warszawie. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, który próbował uciec przez okno. O szczegóły zapytam dziennikarza RMF FM. Potem kolejowa rewolucja we Władysławowie. Wyjaśnimy, co kryje się pod tym hasłem. A w faktach sportowych piłkarskie starcie. Radomiak gra z Lechią. Stołeczni policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, który podczas interwencji funkcjonariuszy na Żoliborzu próbował uciec przez okno i spadł z trzeciego piętra. Podjęta reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, witamy.
3: Powiedz, dzień dobry.
2: Dlaczego policjanci przyjechali do bloku przy Pomorskowskiej?
3: Otrzymali zgłoszenie od mieszkańców o nieznośnym zapachu wydobywającym się z jednego z mieszkań. Gdy przyszli pod drzwi, nikt nie reagował na pukanie. Wezwali strażaków ze specjalistycznym sprzętem. Z wykorzystaniem podnośnika jedna z policjantek próbowała dostać się do lokalu przez balkon. Wtedy z drugiej strony bloku przebywający wewnątrz mężczyzna otworzył okno, wyrzucił linę i próbował po niej zejść na ziemię. Niestety spadł. Mimo udzielenia mu pomocy, jego życia nie dało się uratować. Teraz do mieszkania wezwano policyjnych techników. Zabezpieczają ślady wewnątrz. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna próbował uciec przed policjantami.
2: Prawie 9 milionów deklaracji Twój e-PIT złożyli w tym roku Polacy. O kilkaset tysięcy więcej niż przed rokiem. To dane z Ministerstwa Finansów, które otrzymał reporter RMF FM. W resorcie trwa teraz proces automatycznej akceptacji rozliczeń tych podatników, którzy nie zrobili tego samodzielnie. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, co jeśli ktoś nie zaakceptował rozliczenia, a ma zaległy podatek do zapłaty?
4: Konsekwencje mogą być poważne. Z czasem pojawią się odsetki od brakującej kwoty, mogą sięgnąć nawet kilkunastu procent w skali roku. W ostateczności do gry włączy się komornik, jeśli fiskus nie będzie mógł skutecznie skłonić nas do uregulowania rachunku. Ale na początku urzędy skarbowe wybierają pokojowy wariant. Jeśli mamy niedopłatę podatku i nie zaakceptowaliśmy przygotowanego zeznania w systemie Twój e-PIT, fiskus nas o tym poinformuje w ciągu miesiąca. Mailowo lub pocztą, w zależności od wybranej przez nas w przeszłości opcji. Po otrzymaniu pisma z przypomnieniem będziemy mieć tydzień na zapłatę podatku.
2: Szykuje się duża przebudowa w pobliżu dworca we Władysławowie, kluczowego miejsca łączącego trasy na Hel i do Trójmiasta. Dziś kolejarze i samorząd podpisali porozumienie w tej sprawie. Tym tematem zajął się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co ma się zmienić na stacji i jak to odczują podróżni?
5: To ma być przede wszystkim koniec chaosu, który zdarza się tu w sezonie letnim. Na stacji powstanie nowe przejście podziemne, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym i obiema częściami miasta, dziś podzielonymi torami. Do tego dojdzie nowy peron i drugi tor na odcinku Władysławowo-Władysławowo-Port.
6: Peron, który tak naprawdę umożliwi odseparowanie ruchu w kierunku Trójmiasta i w kierunku Helu.
5: Mówi mi Rafał Banaszkiewicz z PKP PLK. W praktyce oznacza to mniej czekania i sprawniejsze kursowanie pociągów, a to ważne, bo latem przewijają się tędy tysiące turystów. Dokumentacja ma być gotowa do 2028 roku, a zakończenie prac planowane jest na 2029.
2: Są i takie fakty. Miś Paddington nie ma szczęścia. Jego figurka przesiadująca na ławce w angielskim mieście Southampton ponownie stała się ofiarą wandali. Tym razem jednak misiowi przyszła z pomocą policja.
7: You would like a marmalade sandwich.
8: Miś Paddington wcina kanapkę z marmoladą i uśmiecha się do przechodniów. Niestety nie wszyscy mieszkańcy Southampton doceniają gest lokalnych władz, które umieściły figurkę w miejscu publicznym. Już po raz drugi miś udał się na spacer w towarzystwie wandali. Na szczęście Paddingtona znaleziono w pobliskim parku. Wezwano policję, która przypięła wykonanego z żywicy poliestrowej misia pasami i odwiozła radiowozem w bezpieczne miejsce. Miś Paddington to nie tylko postać z bajki. To symbol uprzejmości i dobrych manier. Niestety nie można tego powiedzieć o wandalach z nadmorskiego Southampton.
2: Co zauważa korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Radomiak lepszy od Lechii w piłkarskiej ekstraklasie. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Tak jest, szalony mecz i przed chwilą zwycięstwo Radomiaka z Lechią 3-1. Dzień konia dzisiaj miał Abdul Tapsoba, autor hat-tricka. Lechia, mimo że grała większość meczu 11-10, odpowiedziała tylko honorowym golem Bobczeka z rzutu karnego. I teraz Radomiak awansował na 8 miejsce w tabeli, jest praktycznie pewne utrzymania. Lechia tuż nad strefą spadkową i w kolejny weekend zagra z będącym tylko 2 punkty za nią Widzewem Łódź. Dawid Kroczek do końca sezonu nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Były trener m.in. Krakowi zastąpił zwolnionego wczoraj z powodu słabych wyników Łukasza Tomczyka, pracującego pod Jasną Górą zaledwie kilka miesięcy. Naszych hokeistów jutro czeka drugi mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Po zwycięstwie nad Ukrainą i remis i porażce po rzutach karnych z Francją, biało-czerwoni zmierzą się z liderem grupy Kazachstanem.
12: Widziałem tylko na tym, co patrzyliśmy na wideo, nie widziałem na żywo żadnego meczu. To, co nasze przemyślenia na ich temat, oczywiście zostawiamy dla siebie i myślę, że będziemy przygotowani.
11: Na jutro, mówił jeden z naszych hokeistów, Bartłomiej Pociecha. Po 7 latach Stefan Horngacher znów będzie pracował z polskimi skoczkami. Negocjacje z Polskim Związkiem Narciarskim się przeciągały, ale ostatecznie ogłoszono dziś, że Austriak, były trener kadry A, został koordynatorem systemu szkolenia. Ostatnio Horngacher był trenerem reprezentacji Niemiec, a z Polakami pracował w latach 2016-19 i to był, trzeba dopowiedzieć, złoty okres z medalami olimpijskimi, Mistrzostw Świata, a nawet Pucharu Narodów. Na koniec jeszcze piłka ręczna i drugi półfinał Superligi. W pierwszej połowie Wybrzeże Gdańsk przegrywa 2-8 z Orlen Wisłą Płock, minuta 19.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na mapach pogodowych wchodzimy w proces wypierania zwrotnikowego powietrza znad Polski, czyli ciepło, ciepło, ciepłoteńko. Za kilka dni we wtorek już w masach polarnych znajdzie się Polska. Nie przekroczy temperatura 15 kresek w centrum, na południu i wschodzie. No, w tych regionach to 25. W kolejnych dniach znowu zimniej i chmury burzowe z deszczem i gradem. Lista Plus.
0: RMF Grand.

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Anna Fachowska.
2: Ukraiński prezydent ogłasza zawieszenie broni. Wcześniej zrobił to rosyjski przywódca. Obaj wskazują inny termin. Policja ujęła 33-latka, który samochodem miał wjechać w tłum w centrum Lipska na wschodzie Niemiec. W faktach sportowych angielska Premier League. Manchester City mierzy się z Evertonem. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina wstrzyma ogień w wojnie z Rosją. Zawieszenie broni ma obowiązywać od północy z wtorku na środę. Ukraina od wskazanego terminu będzie działać na zasadzie wzajemności. Według prezydenta do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych zapowiedzianych przez Rosję. Władimir Putin, przypominamy, zdecydował dziś o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Ma ono obowiązywać 8 i 9 maja. Decyzja jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami. 33-latek z niemieckim obywatelstwem wjechał w tłum w centrum Lipska w Niemczech, informują przedstawiciele służb. Kierowca został aresztowany. Jak podaje Bild, jest on znany policji. Zginęły dwie osoby, a trzy kolejne są ciężko ranne. Około 20 odniosło lżejsze obrażenia. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się wydarzyło. Sprawca wjechał samochodem do dzielnicy handlowej. Nie mogę nawet znaleźć słów, by opisać tę masakrę. Mówił burmistrz Lipska Burkhard Jung. Bild przekazał, że podczas zatrzymania kierowca miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie nie są znane motywy jego działania.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Sesja maturalna oficjalnie rozpoczęta. Ponad 340 tysięcy maturzystów w całym kraju przystąpiło dzisiaj do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
4: Tutaj mówimy tak trochę żartobliwie, że to taka rozgrzewka, a potem już pójdzie z górki, ale właśnie moim zdaniem coś jednak w tym jest takiego prawdziwego, że jak już usiądziemy w tej sali, cała ta otoczka, że tak powiem, zejdzie, to później już będzie tylko prościej.
5: Główna myśl, która jest teraz w głowie maturzystów, jak brzmi?
6: Trzeba już po prostu rozluźnić się i skupić się na tym, żeby nie zestresować się za bardzo podczas matury.
5: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
7: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm i jako lalka można byłoby się odwołać do Zdążyć przed Panem Bogiem i Marka Edelmana.
2: Z polonistką Katarzyną Drozd-Urbańską z Uniwersytetu Warszawskiego i maturzystami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Jutro egzamin numer 2. Matematyka. Uczycie się jeszcze, a może relaksujecie słuchając radia? Dajcie nam znać, napiszcie na adres fakty@rmf.fm. Polecamy poranne rozmowy w RMF FM. Gościem Piotra Salaka tuż po 7:00 będzie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. A 7:55 na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Angielska Premier League w faktach sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: W Liverpoolu walczący o mistrzostwo Manchester City prowadzi po pierwszej połowie z Evertonem 1-0 po golu Jeremiego Doku. The Citizens gonią Arsenal, który jutro zagra z Atletico Madryt o awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Nie mogę się doczekać, przyznaje trener Mikel Arteta. Czuję tę energię w piłkarzach i w fanach. W takich momentach chcemy być razem. Mamy ogromną pracę do wykonania. Po 20 latach znów jesteśmy w tym miejscu. Jesteśmy głodni, czekamy na ten mecz i chcemy awansować do finału. W pierwszym meczu w Madrycie, przypomnę, było 1-1. Fatalna informacja dla walczącego o mistrzostwo Polski Lecha Poznań. Czołowy skrzydłowy Ali Golizadeh zerwał więzadła w kolanie. Oznacza to nie tylko, że nie zagra do końca sezonu i nie wystąpi na mundialu, ale do gry wróci najprawdopodobniej dopiero za wiele miesięcy, a w czerwcu kończy mu się kontrakt w Lechu. W centrum konferencyjnym Polin w Warszawie rozpoczęła się 5. edycja turnieju Super Rapid and Blitz dla najlepszych szachistów świata. Wśród nich polscy arcymistrzowie Radosław Wojtaszek i Jan Krzysztof Duda.
10: fajnie też być na samym miejscu, prawda? No i tu tyle sukcesów mimo wszystko miałem historycznie i fajne jest to, że się nic nie zmienia. Ani sala gry się nie zmienia, ani hotel się nie zmienia. Zawsze lubię wracać do tych samych miejsc, bo czuję się tutaj trochę młodziej, no nie jakby się cofam w czasie.
9: Jan Krzysztof Duda. Pula nagród dla zwycięzców turnieju w Warszawie to $200,000. Jutro rusza rywalizacja w szachach. Szybkich za kilka dni w Błyskawicznych.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: We wtorek słoneczna aura jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów spodziewany jest okresowy deszcz oraz burze z gradem. Padać nie powinno na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce. Środa raczej pochmurna. Na południu mogą pojawić się przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu. W południowej Polsce także burze z gradem. Poblista Plus na próbie Bon Jovi z gościem specjalnym, artystycznym.
0: Słuchacie RMF Grunge.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska.
2: Amerykański prezydent Donald Trump grozi Iranowi. Jeśli zaatakuje siły USA, zostanie zmieciony z powierzchni ziemi. Kierowcy jutro zapłacą więcej za benzynę. Ceny oleju napędowego pozostają bez zmian. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziś strażacy mają swoje święto. Przechwycono 12 rakiet balistycznych, 3 pociski manewrujące i 4 drony. To pierwsze doniesienia o irańskich atakach na Zjednoczone Emiraty Arabskie od wejścia w życie 8 kwietnia zawieszenia broni w amerykańsko-izraelskiej wojnie z Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił od dziś rozpoczęcie operacji Projekt Wolność. Ma ona służyć obronie statków handlowych przechodzących przez cieśninę Ormus przed irańskimi atakami. Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeżeli zaatakuje jednostki USA eskortujące statki handlowe. Amerykańskie wojsko przekazało, że Iran zaatakował już amerykańskie statki handlowe i okręty wojenne. Takie informacje podały również media irańskie. Benzyna w górę, olej napędowy bez zmian. Po majówce przyszedł czas na zmianę maksymalnych cen paliw. Minister energii zaakceptował nowe stawki. Co jutro czeka nas na pylonach? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95 to o 3 grosze więcej niż dziś i przez całą majówkę. Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym jutro nadal będziemy płacić 7 zł 31 groszy. Sygnały płynące z międzynarodowych rynków wskazują, że w najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Ropa jednak, zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej. Poziom powyżej 100 dolarów za baryłkę na razie z nami pozostaje, a to sugeruje dalsze podwyżki na stacjach paliw.
2: Iga Świątek, trzecią zawodniczką rankingu WTA, w najnowszym notowaniu awansowała o jedną lokatę. W męskim rankingu ATP Hubert Hurkacz 53, Kamil Majchrzak 76. On ciągle leczy kontuzję. Z perspektywy kilku tygodni ocenia, że wyjazd na turniej do Marrakeszu z lekką niedyspozycją kolana był błędem.
4: Wydaje mi się, że to nie był najlepszy pomysł. Pogorszyłem trochę tam sytuację. Trzeba było zrobić przerwę, spauzować, żeby to wyleczyć, żeby to nie rodziło się zupełnie nic gorszego, co by mnie wykluczyło na kilka dobrych miesięcy. Teraz jestem już na etapie powolnego powrotu na kort. Niestety na Rzym nie zdążyłem.
2: Rozmowa z Kamilem Majchrzakiem do posłuchania na rmf24.pl.
5: Ludzie w faktach RMF FM.
2: Często nazywani są cichymi bohaterami. Są zawsze tam, gdzie dzieje się niebezpieczeństwo. Dziś strażacy obchodzą swoje święto. Jak co roku na placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent Polski wręczył awanse generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.
6: Co to w ogóle znaczy być strażakiem?
7: Przede wszystkim jest to chęć niesienia pomocy innym. Tak naprawdę jak w pewnej książce, jak Wojtek został strażakiem, jeden z fragmentów mówi, kto lepiej niż strażak w nieszczęściu pomoże. No wszędzie tam, gdzie inni uciekają, no my tam spieszymy z pomocą.
6: Czasami jak rozmawia się z dziećmi, to szczególnie chłopcy mówią, że chcieliby zostać strażakami, kiedy dorosną. Czy pan się już spotkał z tym, że niektórzy strażacy spełniają swoje dziecięce marzenia?
7: Myślę, że tak, że wielu z nas już będąc dzieckiem chciało być strażakiem, podobały się czerwone samochody.
2: Wyjaśniał Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Strażakom życzymy wszystkiego najpiękniejszego, a z najnowszymi faktami wracamy o północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Polsko-brytyjski traktat o obronności. W komentarze w tej sprawie w Londynie wsłuchiwał się korespondent RMF FM. Maturzyści zmierzą się dziś z królową nauk, matematyką. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego. Fakty we wtorek, 5 maja, zaczynamy od informacji ważnej dla kierowców w Śląskiem. Wybiła północ. Utrudnienia na drodze krajowej nr 91 w Śląskiem. W pobliżu Kozich Głów, chodzi o trasę Częstochowa-Siewierz, zapalił się samochód osobowy. Zablokowany został pas jezdni w kierunku Katowic. Uważajcie. Polska i Wielka Brytania 27 maja podpiszą obustronny traktat w zakresie obronności. Taką informację przekazał premier Donald Tusk po szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erewaniu.
2: Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
1: Jak ta informacja jest przyjmowana na Wyspach? Komentarze zebrał w Londynie korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Współpracę obejmować będzie szeroki wachlarz działań, od ochrony granic po cyberbezpieczeństwo. Kluczowym filarem jest wymiar zbrojeniowy, integracja przemysłów obronnych w ramach programu przeciwlotniczego i dostawa ogromnej partii rakiet. Jak zauważają komentatorzy, politycznie Polska wyrasta na głównego pośrednika między Wielką Brytanią a Unią Europejską, co nabiera znaczenia w obliczu deklaracji premiera Keira Starmera o odwróceniu nastrojów pro-brexitowych. Brytyjczycy przez ten traktat nie tylko wzmocnią wschodnią flankę NATO, ale też zabezpieczą własne interesy handlowe z jednym z najbardziej dynamicznych rynków zbrojeniowych w Europie.
1: Przed nimi drugi dzień maturalnego maratonu. Uczniowie kończący naukę w szkołach średnich przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego.
4: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą rzeczywistość. Ja się odniosłem do Orwella i że Winston Smith nie lubi swojej pracy i przez to się buntuje. To pierwsze i drugie, zdążyć przed Panem Bogiem, że człowiek wykonując swoją pracę może ratować ludzi.
5: Czy to były tematy, które się spodziewaliście?
6: Może niekoniecznie spodziewaliśmy, ale na pewno to był taki fajny temat do napisania.
5: Było coś takiego zaskakującego?
7: Ta pieśń o Rolandzie. To się nie spodziewałam. W sensie ja to tak powtórzyłam, bo to jest moje ulubione średniowiecze, ale nie sądziłam, że to będzie, ale było.
5: Lalki sporo się spodziewało, że może być w tym roku ze względu na film chociażby powstający.
7: Moja babcia myślała, że będzie, bo Jasnowic, największy Jasnowic w Polsce przewidział, że będzie lalka. Było tylko jedno pytanie.
5: Skoro pierwszy egzamin za wami, to już teraz będzie z górki, czy będzie coraz trudniej?
4: Wydaje mi się, że rozszerzona matematyka może być trudna. Angielski będzie raczej prosty, jeden i drugi. Raczej z górki będzie. W poniedziałek będzie drobny podjazd i potem znowu z górki.
1: I tego maturzystom życzymy. A rozmawiał z nimi przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krakowie reporter RMF FM Paweł Konieczny.
8: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
1: Łódź ma powód do dumy. Pierwszy w Polsce orangutan sumatrzański przyszedł na świat w tamtejszym zoo. Mały rudzielec już robi furorę wśród zwiedzających, a opiekunowie nie posiadają się z radości.
9: No patrzę właśnie, że z mamusią siedzi, się przytula, z tego co widzę. Taki malutki, złodziutki.
10: Sukces hodowlany ogromny, ale też chyba taki uroczy obrazek.
11: Tak, tak, tak. Fajnie, fajnie zobaczyć. Czytałem, że dopiero piąty urodzony w tym roku na świecie. Wiecie, także ciekawie.
12: Ma małego, widzisz, trzyma koronę łapą.
10: Czy wy sobie tak wyobrażaliście, że tak będzie wyglądał ten malutki, czy jakoś inaczej?
13: Inaczej. Że będzie trochę mniejszy.
10: Pani się rozczula, jak widzi takie maleństwo?
14: Tak, słodki.
10: Taki malutki na brzyszku Krystianku leży, widzisz?
14: No teraz patrząc, no to całkiem słodki jest. Fajnie wygląda. W każdym bądź razie, no nie byliśmy na to przygotowani, nie słyszeliśmy, że tutaj jest akurat taki mały orangutan. Fajnie zobaczyć. Dobrze, że tak trafiliśmy, że akurat jest taka okazja.
1: Słodziak, usłyszała Agnieszka Wyderka. Przyjście na świat orangutana sumatrzańskiego to prawdziwy zoologiczny hit. W ciągu ostatniego roku na całym świecie urodziło się zaledwie 5 takich maluchów. W Europie tylko w łódzkim zoo.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Jak tam padło określenie tego orangutana? Anno, możesz przypomnieć, że co on ma?
0: RMF Grand.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Pierwszą czas na fakty, które zebrała Anna Wachowska.
2: Polacy na wycieczkowcu płynącym przez Atlantyk czują się dobrze. To na tym statku potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem. Incydent w Waszyngtonie. Agenci Secret Service otworzyli ogień do uzbrojonego mężczyzny. Przedłużona majówka nad morzem? Czemu nie? Tak mówią turyści naszemu reporterowi. Wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, czują się dobrze, potwierdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na statku potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem. Zgłoszono 6 podejrzanych przypadków. Niestety 3 osoby zmarły, a jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Informuje Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Kolejny incydent w Waszyngtonie. Doszło do strzelaniny między agentem Secret Service a podejrzanym mężczyzną. Najpewniej to on został ranny, a także przypadkowy nastolatek. Obaj trafili do szpitala. W związku ze strzelaniną na chwilę zamknięty został Biały Dom. Służby były w stanie najwyższej gotowości po strzelaninie w Waszyngtonie w czasie gali korespondentów z 26 kwietnia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zbagatelizował w rozmowie z ABC News irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus i emiracki port, uznając, że nie były zbyt ciężkie. Uchylił się też od odpowiedzi na pytanie, czy stanowi to pogwałcenie zawieszenia broni. Statki idą dalej, całkiem sporo z nich przeprowadziliśmy, dodał. Prezydent zaznaczył, że Iran powinien liczyć na to, że rozejm pozostanie nienaruszony. Turcja przygotowuje się do zwodowania nowej flotylli, mającej podjąć próbę przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. Do wypłynięcia z Turcji przygotowuje się 20 łodzi, informuje portal Jerusalem Post. Po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami, ostrzegły izraelskie media. Hutnicy wyszli wczoraj na ulicę Chorzowa. Powód był jeden. Dzień świętego Floriana, który patronuje nie tylko strażakom, ale także pracownikom hut. Ponadto historia Chorzowa nierozerwalnie związana jest z hutnictwem.
3: Generalnie święto świętego Floriana, święty Florian jest patronem ognia.
4: Hutnicy i górnicy zawsze byli razem. Te święta troszeczkę się rozeszły. Mamy Barbarę w grudniu i Floriana w maju. Natomiast przemysł hutnicy jest dalej bardzo ważny, prężnie rozwijający się w naszym kraju. I to jest naprawdę podstawa gospodarki.
5: To ważne miejsce, zakład dla Chorzowa?
6: Myślę, że ważne. Moi dziadkowie tutaj pracowali. Wiele krewnych Chorzowian też tu pracowało i zdecydowanie bardzo ważnym obiektem na mapie Chorzowa.
5: Czy dlatego tu dzisiaj jesteś?
6: Tak.
2: W Chorzowie był reporter RMF FM Marcin Buczak. I na koniec jeszcze wizyta nad morzem, gdzie odpoczywają ci, którym majówka się nie znudziła. Jak mówią, to idealny czas, aby zwiedzić region bez korków.
7: Wydłużona majówka i specjalnie zostaliśmy dłużej, bo żeby takie mniejsze tłumy były. No i to widać dzisiaj już. Odpoczywamy. Lubimy te miejsca tutaj, szczególnie Władysławowo. A teraz jedziemy na Hel.
8: Lubimy morze, lubimy Bałtyk, lubimy te miejscowości.
9: Jedzenie. Sopot, Gdańsk, Gdynia jedziemy zwiedzić.
10: Teraz Hel, jutro Gdynia, potem może Gdańsk.
11: Wyjątkowo słoneczny weekend nad morzem.
10: Weekend był świetny. Teraz, no, jak widać, jest nieciekawie.
11: Spacerowa pogoda.
10: Tak, ale wczoraj na przykład przez 2 dni korzystaliśmy z kąpieli.
11: Można wejść?
10: Można.
11: Do morza?
10: Tak, jasne.
11: Jak woda? Rzeźka?
10: Rzeźka. Powiedziałbym nawet bardzo.
2: Usłyszał we Władysławowie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Nowe fakty w RMF FM o 2:00 przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobrej nocy Wam życzę.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobranocka w RMF FM, Maciek Rybak, witajcie ponownie. Najlepsza muzyka już...
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzinę drugą. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dwie osoby ranne po strzelaninie pod Białym Domem. Funkcjonariusze mieli zatrzymać podejrzanego, uzbrojonego mężczyznę. Wyjątkowo agresywnego złodzieja ujęli z kolei policjanci w Łódzkiem. Zatrzymany nietrzeźwy mężczyzna odpowie za kradzież oraz atak na nieletniego. PZU zawarł warunkową umowę kupna wszystkich akcji MetLife Ukraina. To największy ubezpieczyciel na życie w tym kraju. Fakty o drugiej zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w warmińsko-mazurskim. Są utrudnienia na trasie S7 między Ostrudą a Elblągiem. Potem jak w pobliżu Małdyt samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. W wypadku ranna została jedna osoba. Aktualnie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Służby przewidują, że utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Dwóch rannych strzelaninie w pobliżu Białego Domu. Jak informowaliśmy w faktach, do zdarzenia doszło wczoraj po południu w parku między siedzibą prezydenta a pomnikiem Waszyngtona. Obrażenia odnieśli dorosły mężczyzna oraz nastoletni przechodzień. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według relacji służb, jeden z funkcjonariuszy zauważył podejrzanego znaki posiadania broni i podjął pościg. Chwilę później mężczyzna miał otworzyć ogień. W odpowiedzi padły